Głosie mił kafe gość, da był, body się pociął. Si se upimo, my upisimy tu szalby te fiel. Nu badę, pies, pies, tu banku. Pasy głębi, bo nie wiem, kończy